dansa. Nekosha leke dansa lea. Nebarabarabarabasa lea. Nikola shaya dansa. Ne shakabarabara. Ne